gra chce zgarnąć, trzeba zejść brać. Komu je to wszystko, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocon spíš jich najmou.